Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosztach.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Poznań.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Urzędnicy pracują nad tym, jak ma wyglądać centrum Poznania. W RMF Max krótkie przypomnienie. Miasto chce uporządkować zasady dotyczące nowych inwestycji, zieleni i przestrzeni publicznych. Trwa drugi etap konsultacji i potrwa do 10 czerwca.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Ponad 15 milionów złotych wniosków, a do podziału nieco ponad 4 miliony. Wiadomo już, które poznańskie zabytki dostaną miejskie wsparcie na remont i konserwację. Z najnowszymi informacjami już teraz Przemek Wałczyński.
2: Do tegorocznego programu zgłoszono 46 wniosków, ale pieniędzy wystarczyło na dofinansowanie 24 z nich. Wśród beneficjentów są m.in. klasztory, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa Jeżyce czy Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Podczas posiedzenia komisji nie zabrakło kontrowersji. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że część pieniędzy trafi do podmiotów kościelnych, mimo niedawnej sprzedaży terenów osiedla maltańskiego przez kurię za setki milionów złotych. Radni pozytywnie zaopiniowali również zmiany w budżetach miejskich instytucji. Środki mają trafić m.in. do Biblioteki Raczyńskich czy Estrady Poznańskiej, która organizuje juwenalia, świętojanki i lato ze stradą.
1: Tyle nasz reporter. Teraz przenosimy się do murowanej Gośliny. Rusza sezon wielkich plenerowych widowisk Orzeł i Krzyż, opowiadających o historii naszego kraju. Reżyserowanie wymaga pomocy kilku osób i krótkofalówek. Jakie jeszcze narzędzia pomagają?
3: Mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen. Tego nie robią nawet w PDF-u i tego nie robią nawet w Kynren, na których się wzorujemy widowiska.
1: Jak więc to wszystko ogarnąć, aby zsynchronizować ze sobą poszczególne elementy?
3: Jest to trudne, natomiast mamy łączność przez krótkofalówki i pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować.
1: Mówił reżyser Filip Klepacki. Ten temat w RMF Max będzie wracać. W RMF Max wiemy, czym żyje region. 13 czerwca w Głuchowie odbędzie się festyn familijny. Start o 17 w Domu Kultury Dworek. W harmonogramie atrakcji dla całych rodzin, także nie może was zabraknąć. Będzie coś dla małych, jak i dużych. Wydarzenie jest organizowane w ramach budżetu obywatelskiego. I na koniec jeszcze szybkie przypomnienie dla starszych słuchaczy. Trwają zgłoszenia do nagrody Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Wyróżnienia przyznawanego przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności. Kandydatury można zgłaszać do 30 czerwca. Koniecznie przekażcie te informacje swoim rodzicom i dziadkom.
0: O tym się mówi w Poznaniu.
4: Tu RMF Max Poznania, w nim czas teraz na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, że? Asia Meus, witam i od razu ostrzegam, że dzisiaj będzie mrocznie i tajemniczo, a to wszystko dlatego, że wybierzemy się w świat historii o duchach i o miejscach, które w Poznaniu rzekomo straszą. Być może tych legend akurat jeszcze nie słyszeliście. Są trzy. Pierwsza z nich bardzo poważna wiąże się z kamienicą przy ulicy Żydowskiej. Druga miała miejsce dawno temu na Chwaliszewie. No i jeszcze trzecia, taka trochę żartobliwa i z przymrużeniem oka. Na koniec. Jesteście ciekawi, co przygotowałam? No to zostańcie koniecznie blisko. Zaczynamy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Poznań to jest absolutnie wyjątkowe miasto, a poznaniacy to wyjątkowi ludzie, którzy pośród wielu innych swoich zalet mają jeszcze jedną, mianowicie taką, że uwielbiają porządek. Nic więc w tym dziwnego, że w Poznaniu nawet duchy postanowiły tego porządku pilnować i dochodzić swoich praw w sądzie. Ale o co konkretnie chodzi? Chodzi o historię kamienicy przy ulicy Żydowskiej. Tam dawno, dawno temu, w połowie wieku XIX, znaleziono zwłoki młodego człowieka. Ten człowiek zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, w biały dzień, a po tej śmierci mieszkańcy zaczęli narzekać na różne dziwne zjawiska. A to z kredensów coś im spadło, a to zastawa zleciała ze stołu, a to w jedzeniu był popiół albo kurz. No, ludzie mieli wrażenie, że duchy tak piętro po piętrze zajmują tą kamienicę, no i postanowili, że należy się z niej wyprowadzić. Ten dom na długi czas został pusty, ale że to było centrum miasta, okolice rynku, więc Rada Miejska postanowiła coś z tym faktem duchów zrobić, wypędzić je po prostu i przywrócić tą kamienicę we władanie ludziom. Najpierw poproszono o pomoc jezuitów, którzy odprawili tam egzorcyzmy, ale jak się okazało, na nic te egzorcyzmy się zdały, bo duchy po prostu nie znikły. Więc zdecydowano się na bardziej radykalne kroki i poproszono o pomoc rabina. rabina nazywanego Joel Baszlem z Zamościa, który był wtedy najsłynniejszym znawcą ezoterycznych nauk mistycznych, jak to się pięknie nazywało. No, tym razem jego praktyki odniosły skutek, duchy się ujawniły, no a rabin musiał zacząć negocjacje. Najpierw powiedział tym istotom, że to jest domostwo ludzi w centrum miasta i że nie mają żadnego prawa, żeby się w nim znajdować, a że lepszym miejscem dla nich byłoby jakieś opuszczone, odludne, gdzieś tam na skraju miasta. Ale duchy wyjaśniły mu, że mieszkają, bo odziedziczyły ten dom po swoich rodzicach i mają do niego podstawy prawne, a jeżeli rabin im nie wierzy, to można, proszę bardzo, urządzić sąd rabinacki i one udowodnią, że mają rację. Prawdziwi magistrzy prawa się nam znaleźli pośród tych poznańskich duchów. Sąd zwołano, rozprawa się rozpoczęła kilka dni później, no i stawił się na niej pełnomocnik strony niematerialnej, no i wyjaśnił sądowi, że w tym domu dawno temu żył żydowski złotnik. Ten złotnik miał romans z upiorzycą, bardzo atrakcyjną, w której się śmiertelnie zakochał, a duchy są owocem tego związku, czyli po prostu dziećmi złotnika i upiorzycy. Co prawda pełnomocnik przyznał, że owszem, złotnik musiał się rozstać ze swoją kochanką, dlatego że przyłapała ich żona mężczyzny, no ale przecież to nie zmienia sytuacji, bo dzieci są, no i też im się coś należy. Te dzieci z tego prawego związku mężczyzny z kobietą zniknęły prawdopodobnie w czasie wojen. A ostatecznym argumentem duchów było to, że one uzyskały prawa do tego gruntu, kiedy matka upiorzyca przyszła do złotnika, który już leżał na łożu śmierci i ze łzami w oczach go błagała, żeby nie zostawiał ich wspólnych dzieci bez niczego. No i wtedy mężczyzna wydzielił kawałek gruntu, na którym leżała ta kamienica i dał go we władanie upiorom, po czym zmarł. Ludzkie argumenty były takie, że dom był kupiony za gotówkę od spadkobierców złotnika i że duchy w ogóle nie mają prawa być traktowane jak spadkobiercy ludzcy, a ta cała upiorzyca na pewno użyła jakichś czarnych, magicznych sił, żeby tego kochanka zaczarować. No i te argumenty chyba trafiły do tych sędziów, bo wyrok był dla duchów bardzo niekorzystny. Sąd uznał, że nie mają żadnych praw do domostwa i powinny się natychmiast z tego domu wynieść w jakieś odludne miejsce. Wyrok egzekucji wykonał ten sam rabin, który duchy zmusił do ujawnienia się. No i tym razem okazało się to skuteczne, dlatego że od tamtego czasu przy ulicy Żydowskiej nic już nie straszy.
0: To jest RMF Max Poznań.
4: Druga historia, którą dzisiaj przytoczymy w A Słyszałeś, że, miała miejsce dawno temu na Chwaliszewie. Tam był taki budynek czynszowy, w którym mieszkał malarz z żoną i z dwójką swoich dzieci. Pewnego popołudnia w domu się pojawiły szmery, takie przypominające trochę krojenie ziemniaków na frytki. No i dźwięk się utrzymywał do wieczora, a potem zdarzyła się cała seria niewytłumaczalnych zjawisk. Najpierw obudzona w środku nocy matka dzieci zobaczyła wysokiego, brodatego mężczyznę, który po prostu na nią patrzył, więc przerażona zagrzebała się w kołdrę, ale potem postanowiła jednak sprawdzić, o co chodzi. No i zapytała ducha, czego od niej chce. Ale że ten nie odpowiadał, no to uczyniła znak krzyża, pokropiła go święconą wodą, zjawa zniknęła, matka poszła spać. Tej samej nocy ta zjawa pojawiła się ponownie, tylko że tym razem nie stała już w miejscu, a zaczęła krążyć po jej pokoju. Więc kobieta wezwała pomocy niebios, jeszcze raz pokrąpiła ducha wodą święconą, no i ten jeszcze raz odpuścił. O tej nocnej wizycie kobieta opowiedziała swojemu mężowi następnego dnia. Ten obiecał, że wróci z pracy wcześniej i będzie czuwał, żeby ten duch nie zaatakował ponownie. No i oczywiście duch się pojawił, zaczął wpatrywać się w malarza, no i mężczyzna też zaczął pytać, czego on od niego chce, tylko że duch dalej milczał. Brak odpowiedzi zdenerwował malarza, próbował w niego cisnąć jakąś cegłą, no ale okazało się, że przeleciała przez ducha, jakby go tam w ogóle nie było. Aż w końcu duch przemówił, no i kazał mężczyźnie zgasić lampę. Ten niewiele myśląc zgasił lampę i wtedy poczuł, że coś go chwyta za szyję, a w twarz bucha mu gorąca para. Na szczęście w ostatniej chwili zdążył zapalić zapałkę, no i światło przepędziło upiora. Ale to nie był koniec kłopotów. Po tej samej nocy malarz zobaczył za oknem dwie ubrane na czarno postaci, zamaskowane. Kobieta i mężczyzna, którzy po prostu wpatrywali się w to okno, a towarzyszył im rogaty pies. Znikli dopiero wtedy, kiedy zaczęło wschodzić słońce. Następnej nocy znowu się pojawili, tylko że twarze mrocznej pary już były widoczne, a suknia tej kobiety do połowy biała. Więc przerażony malarz ukląkł, poprosił Boga o pomoc, pokropił parę za oknem święconą wodą, no i para zniknęła. Następnego dnia w drodze do pracy malarz natknął się w ciemnym korytarzu swojego domu na takie przerażające odkrycie. Zobaczył zalaną łzami dziecięcą główkę, więc mężczyzna zrobił nad nią znak krzyża, wtedy główka się uśmiechnęła, no i zniknęła. Tego już było po prostu za wiele, sami się zresztą domyślacie, zwariować by można było od tych wszystkich duchów. No i mężczyzna poszedł poprosić o pomoc księdza, a ten wyjaśnił mu, że to nie jest pierwszy przypadek w tym domu, dlatego że kiedyś był ten dom warsztatem diabła, no i nie ma co liczyć na spokój. Jeżeli chcą mieć spokój, muszą się wyprowadzić. Malarz tak zrobił, wyprowadził się, ale jego historia bardzo szybko obiegła miasto i od tej pory nikt w tym budynku nie chciał mieszkać. Pusty budynek wyburzono, a plac po nim prawdopodobnie został zabudowany przez jakieś współczesne kamienice. Czy tam dzisiaj straszy? nie wiadomo.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: No i na koniec jeszcze jedna, trochę bardziej humorystyczna, mniej mroczna historia z duchami w tle. Kilka lat temu pierwszy występ w Poznaniu miała dwójka słynnych australijskich komików. Nazywają się oni The Umbilical Brothers. No i panowie zgodnie stwierdzili, że nie będą spędzać całego dnia w hotelu. I zapytali kogoś po drodze, co powinni w Poznaniu zobaczyć. No i ktoś polecił im zobaczyć poznańskie ghosts. Czyli, jak pomyśleli komicy, no duchy. No skoro jest miejsce w Poznaniu, gdzie się duchy materializują, no to idziemy, nie ma co czekać. Zjawili się punktualnie o 12:00 w miejscu, w którym ta osoba im wskazała, bardzo podekscytowani. Podnieśli głowy do góry i punktualnie o godzinie 12:00 pojawiły się poznańskie ghosts, dwa trykające koziołki. Całe nieporozumienie wyniknęło prawdopodobnie ze słabej znajomości języka, dlatego że angielskie słowo ghosts, czyli duchy, jest bardzo blisko brzmiące do angielskiego słowa goats, czyli kozy. No i pewnie chodziło o koziołki, a oni zrozumieli, że duchy. Słuchaliście programu A Słyszałeś, Że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję. No i do usłyszenia w następnym odcinku, o ile jakieś duchy po drodze Was nie spotkają. Pa, pa!
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Poznań.
5: Przemek Wałczyński, cześć, witajcie, to jest RMF Max w Poznaniu na 93.5, a ten program to magazyn reporterski i w nim teraz będziemy mówić o tegorocznej, ostatniej już edycji festiwalu Cały Poznań Ukulele. Kogo zobaczymy w tym roku, jakie będą warsztaty, o tym rozmawiamy z organizatorem tego wydarzenia i porozmawiamy również o programie, który będzie działo się w poznańskim zamku. Znamy już rozpiskę wydarzeń na lato, a o tym wszystkim w rozmowie z Anną Gruszką z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Posłuchajcie.
6: Piotr Kończal, Cały Poznań Ukulele.
7: Będzie słodko-gorzka edycja tego festiwalu w tym roku?
6: Nie, będzie całkowicie słodka. Wiem, do czego pijesz, do tego, że to ostatnia już edycja 10 tego festiwalu, ale ja wiem, że ciężko, ale w ogóle nie ma sensu się na tym skupiać, bo nie chodzi o to, czego nie będzie może w przyszłości albo co będzie w przyszłości, tylko chodzi o to, co będzie teraz ponownie.
7: A co będzie teraz w tym roku?
6: No Cały Poznań Ukulele, czyli 4 dni wierzę gorąco, fantastycznego czasu, świetnej interakcji z ludźmi pod hasłem Ukulele oczywiście, bo to nasz magnes, nasz interfejs, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby spędzić ze sobą czas i rozmawiać przez muzykę, integrować się przez muzykę.
7: Solą tego festiwalu są koncerty, czy raczej warsztaty?
6: Co roku, muszę to powiedzieć, co roku mówię, że w ogóle festiwal to jest nie do końca dobre słowo, tylko zabrakło mi innego i nazywam to festiwalem. To nie jest typowy festiwal, w którym jest po prostu scena i publiczność, która przychodzi oklaskiwać lub wygwizdywać wykonawców. To wszystko się trochę miesza. My nie zamykamy się przed publicznością. Wykonawcy schodzą ze sceny i biegną do pierwszego rzędu, żeby oklaskiwać innych. Publiczność czasami wchodzi na scenę, bo ich do tego zachęcam. To się wszystko kręci wokół ukulele i muzyki. Oczywiście, że koncerty, tak, bo tych koncertów jest kilkadziesiąt, koncertów, występów, performance'ów, ale też warsztatów jest mnóstwo i to zarówno w zamkniętych grupach, po to, żeby te warsztaty były takie bardziej jednak edukacyjne, ale też otwartych warsztatów, wspólnego grania, śpiewania, open mic. To wszystko się miesza na Placu Wolności i to jest najpiękniejsze.
7: Jeżeli ktoś widzi ukulele, bardzo często od razu ma przed oczami hawajskie klimaty, czy tych zagranicznych gości w tym roku nie zabraknie?
6: Och, nie zabraknie, ich jest zawsze mnóstwo. Troszeczkę też z tego powodu, że polskich wykonawców ukulele jest stosunkowo niewiele, ale tak, zagranica do nas tłumnie przyjeżdża i to już jest od paru lat, że ja muszę z przykrością po prostu odmawiać, bo wszyscy chcą tutaj zagrać, ale w tej edycji 10 jubileuszowej i ostatniej też bardzo zależało mi na tym, żeby pościągać wykonawców, którzy już w Poznaniu byli, którzy ten Poznań kochają, nasza publiczność kocha ich, więc no, wszystkich nie wymienię, zapraszam na nasze sociale, na naszą stronę, bo tam wszystko jest wypisane, ale nie wolno przegapić chociażby w piątek wieczorem Biga Heinz, Tom Kontor, wspaniały duet, świetni muzycy, wcześniej Ronia Malcan z Niemiec, ukulele, ale także wiolonczela, no, po prostu piękna muzyka. A w sobotę tradycyjnie już w samo południe na Starym Rynku Hey Now z ratusza będzie i małą fiestę w tym roku tam zrobimy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wymyśliłem sobie taką kooperatywę z ukuleistami z całego świata, że rozpisałem Amiorsa, dodałem coś tam jeszcze Somewhere Over the Rainbow i napisałem im zadania, takie taski, że powysyłałem. Słuchaj, tutaj nagraj te 4 akordy, tutaj zaśpiewaj to. I 90% z nich nie wiedziała w ogóle, co się z tym wydarzy i z tego zmontowaliśmy zarówno klip, jak i utwór ponad 5-minutowy, on jest u nas na YouTubie, już jest w naszych socialach, go też promujemy i to będzie taki lead tegorocznego festiwalu i tym utworem zakończymy te 10 lat śpiewając wspólnie z wszystkim, kto tylko będzie chciał.
2: Co zostanie później? Będzie pustka, czy to ukulele z Poznaniem zawsze będzie jakoś związane już?
1: Ukulele zawsze będzie związane, no wiesz, założyłem senioruki i oni sobie nie wyobrażają, żeby nie grać dalej, więc będziemy to kontynuować. Są ukulelowe wojery, są niedziele z ukulele, już się odbywają od jakiegoś czasu w muzyce na nowo. Także to będziemy kontynuować. Jest Belmuza, coraz więcej jest inicjatyw, które Ukupola Lele, które gdzieś tam powstawały, czy obok festiwalu, czy podczas festiwalu i one rosną, one zbierają coraz więcej ludzi i to będzie po prostu szło. Także nie martwmy się tym, że nie będzie tego piku cały Poznań ukulele, bo jestem przekonany, że Poznań wymyśli coś pięknego w to miejsce, a nawet nie musi, bo i tak się wiele dzieje.
2: A dlaczego PPNOU musiało zniknąć?
1: No bo już 15 lat trwało. Rzeczy trzeba kończyć. Ja to jest moja najnowsza w ogóle dewiza, rzeczy trzeba kończyć, bo wtedy, wiesz co, wtedy jest chyba czas, żeby na to spojrzeć z dystansu i sobie tak podsumować. A my w tym życiu strasznie pędzimy i czasami się nie orientujemy, robiąc, powtarzając pewne rzeczy i ten czas nam mija i tracimy przestrzeń na robienie nowych. Rzeczy trzeba kończyć. Ludzie, róbmy świetne rzeczy, kończmy je i róbmy następne.
2: Ja wrócę do samego początku. Jak to się zaczęło? Dlaczego w ogóle to ten festiwal się tutaj objawił w Poznaniu te 10 lat temu?
1: No, to jest też, historia jest jeszcze dłuższa i związana właśnie z PPNO, czyli pierwszą poznańską symfoniczną orkiestrą ukulele, którą z Jackiem Ciepińskim, z Tomkiem Grydeniem i Tomkiem Kasprzakiem założyliśmy ponad 15 lat temu. Przez przypadek po prostu, dla zabawy, bo jesteśmy zawodowymi muzykami, instrumentalistami. Nie gramy, nie graliśmy nigdy na ukulele, ale Tomek nam pokazał ten instrument i dla zabawy stworzyliśmy zespół, zaczęliśmy grać w muchos dla znajomych, no a potem jak to my, zrobiliśmy z tego profesjonalną już sytuację, ale nadal się świetnie bawiąc i no, zaczęliśmy grać coraz więcej koncertów i w pewnym momencie zostaliśmy zaproszeni do Czech, do UNETIC pod Pragę, to jest najstarszy ukulelowy festiwal w Europie i tam pojechaliśmy zagrać. No i tak się rozejrzałem, zobaczyłem tych uśmiechniętych ludzi z tymi moimi gitarkami. Mówię, kurczę, no musimy zrobić to w Poznaniu. Wróciłem, no i zrobiliśmy. I oto cała historia. Wszystko kompulsywnie po prostu. W Polsce będzie najstarszym, na świecie nie będzie najstarszym, ale nadal był i będzie największym festiwalem ukulele w Europie, na świecie. Jestem przekonany, że tutaj Poznania nikt pod tym względem nie pobije, bo byłem na wszystkich festiwalach w Europie.
3: W czerwcu dużo wydarzeń. Zaczynamy już też cykle wakacji. Powoli, no ale oczywiście w czerwcu głównym punktem naszym wydarzeń jest Festiwal Etnoport, który trwa od 11 do 14 czerwca. Oczywiście świetne koncerty na trzech scenach. Na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym. Oczywiście oprócz 4 dni poświęconych całym koncertom. Również klub festiwalowy, gdzie będzie można potem potańczyć, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy i cały cykl Małe Etno. Zapraszamy też szczególnie rodziców z dziećmi, więc będą i koncerty dedykowane dla dzieci, między innymi bardzo lubiane czereśnie. Będą warsztaty również zielarskie i będą wydarzenia, które mamy nadzieję przyciągną właśnie naszych najmniejszych odbiorców, żeby w nich wyrabiać taką uczestnictwo w kulturze. Niebawem zaczynamy też cykl Wakacje na dworze, czyli pozostając tu przy tematach dzieciowych. Oczywiście wakacje zapewniamy dzieciom rozrywki w Centrum Kultury Zamek. Będziemy brać się o warsztatach, spektaklach, też koncertach, więc też różne formy aktywności, pokazy kinowe, w zależności od tego, co dzieci lubią, na co mają czas i ochotę oczywiście. W trakcie wakacji, i to już w czerwcu, rozpoczynamy też plenerowe pałacowe. Wiadomo, że przez cały czerwiec w kinie pałacowym dużo DKF-ów, pokazów, między innymi też przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, czyli takiego filmu, który no, będzie trzeba zobaczyć, jako że Pawlikowski dostał Złotą Palmę za reżyserię w Cannes, ale wracamy też z tym cyklem wieczornych seansów na dziedzińcu zamkowym i pokazujemy najnowsze filmy i pokazujemy

0: hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć. Wtorki, środy, czwartki o 21.30. I to jest, odsłaniamy na razie pierwszą część. Od sierpnia i września będziemy spotykać się wcześniej. Poza tym oczywiście zapraszamy też w dalszym ciągu na wystawę AI Algorytm Iluzji. Ta wystawa, która odwiedza ją mnóstwo ludzi, bardzo nas to cieszy, otwarta będzie do 12 lipca, więc jeszcze osoby, które przyjadą na wakacje, też zdążą ją zobaczyć. Zresztą w trakcie tej wystawy mamy też program towarzyszący, więc można przyjść m.in. na przykład na Artistok Przemka Jasielskiego i otwieramy nową wystawę Głębia Ostrości w Galerii Fotografii PF. Od 12 lipca do 30 sierpnia będzie można zobaczyć dzieło takie site specific, więc fanów i fanki sztuki plastycznych również zapraszamy do odwiedzin Galerii PF.
1: To nie jest tak, że im cieplej na dworze, tym kultura, sztuka zamiera.
0: Nie, nie, absolutnie nie. To jest właśnie taki dobry moment, żeby z tą kulturą i sztuką wyjść poza mury. Wiemy, że jeżeli ktoś zna ofertę instytucji, czy gdzieś się o niej dowiedział, to ludzie przychodzą do środka, ale w momencie, w którym jesteśmy na zewnątrz, to też ta kultura jest bardziej widzialna i też bardziej dostępna, bo można rzeczywiście, będąc na dziedzińcu, na kawie, tutaj nagle się okaże, że w trakcie festiwalu zagra mały koncert zespół Viguela, będzie można sobie posłuchać i zainspirować się kulturalnie tym, co się dzieje.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Rozum mi serce.
17: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
18: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: I po reklamie.
5: Playlista, co zrobi ci dzień.
19: Niech się dzieje.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM. Tym żyje Poznań.
0: A w RMF Max Poznań czas na kolejny odcinek programu. A słyszałeś, że programu, w którym jak tylko możemy przybliżamy Wam najciekawsze wydarzenia, jakie mają miejsce w naszym mieście i w naszym regionie. Sprawdzamy, w które miejsca warto się wybrać, mając trochę wolnego czasu. Co ciekawego w nich zobaczyć, gdzie zjeść, gdzie się przespacerować, a gdzie udać na randkę. To wszystko Was słyszałeś, że, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj w naszym programie skupimy się na festiwalach. A jak się okazuje, w Poznaniu tych do wyboru, do koloru. I każdy znajdzie tutaj naprawdę coś dla siebie. Asia Meus, zapraszam na kolejny odcinek A Słyszałeś, Że. Długą listę festiwali poznańskich otwiera festiwal Ale Kino. Narodowy Festiwal Filmów Młodego Widza odbywa się co roku w Poznaniu i ma na celu promocję dobrego kina dla młodych. Nagrodą w tym festiwalu są Złote Koziołki, a filmy konkurują między sobą podzielone na 4 kategorie. Filmy animowane dla dzieci, dla młodzieży, filmy aktorskie dla dzieci i dla młodzieży. Przyznawane są też Platynowe Koziołki, które są nagrodą organizatorów dla osób szczególnie zasłużonych dla filmu Młodego Widza. A oprócz dorosłego jury swoją nagrodę Marcinka przyznaje też jury dziecięce, a Marcina jury młodych.
9: To jest RMF Max Poznań.
0: Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator to największy w Polsce festiwal filmu animowanego, który odbywa się właśnie w Poznaniu co roku w lipcu nieprzerwanie od 2008. Na pokazach prezentowane jest corocznie ponad 500 filmów, które są wykonane w najróżniejszych formach animacji, no i pochodzą ze wszystkich kontynentów. A dodatkowo festiwalowi towarzyszą też warsztaty dla dorosłych i dzieci i muzyka na żywo. Królem festiwalów teatralnych w Poznaniu jest Malta Festival, który odbywa się nieprzerwalnie od 1991 roku. Powstał w celu stworzenia w Polsce takiej okazji do zaprezentowania teatrów plenerowych, teatrów offowych, nierepertuarowych, eksperymentalnych. No i to właśnie one tam znalazły swoje miejsce. Początkowo to był festiwal teatrów ulicznych, ale z czasem formuła się rozszerzyła, a teraz obejmuje też inne strefy sztuki. Obecnie Malta jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w tej części Europy i występują tu muzycy z całego świata, grupy teatralne, teatry tańca, artyści z pogranicza sztuki cyrkowej, a poza tym odbywają się pokazy filmowe, wykłady, panele dyskusyjne czy warsztaty teatralne dla publiczności.
9: To jest RMF Max Poznań.
0: Filmy niezależne swoje miejsce znajdują na Off Cinema, festiwalu, który odbywa się od 1997 roku w listopadzie. Przez kilkanaście lat był kontynuacją międzynarodowego festiwalu Film Poza Kinem, który odbywał się w latach 80. we Wrocławiu. Ale w 2008 roku Off Cinema całkowicie zmienił swoją formułę i obecnie prezentowane są tam tylko filmy dokumentalne autorstwa młodych twórców z kraju i ze świata. Nagrody w tym festiwalu to Grand Prix, Złoty Zamek i Nagroda Pieniężna Prezydenta Miasta.
9: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Ale festiwalem, o którym jest chyba najgłośniej w całym kraju, jest Festiwal Fantastyki Pyrkon, czyli ogólnopolski konwent, który odbywa się corocznie właśnie w Poznaniu w pierwszy weekend po równonocy wiosennej. Celem tego konwentu jest integracja fanów i twórców fantastyki i propagowanie fantastyki w literaturze, w komiksie, w filmie, w serialach i w grach komputerowych, RPG, larpowych, planszowych, karcianych i w grach bitewnych.
9: To jest RMF Max Poznań.
0: No i na koniec tego odcinka słyszałeś, że w RMF Max Poznań, w którym przyglądamy się festiwalom, jakie na terenie naszego miasta mają miejsce corocznie, jeszcze jeden, zimowy, Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. To jest jedyny w naszym kraju taki właśnie festiwal, w którym uczestniczą profesjonalni rzeźbiarze tworzący w lodzie i największy w Europie z tego gatunku. Odbywa się od 2006 roku na Starym Rynku w Poznaniu, co roku w grudniu i składa się z dwóch konkursów. Pierwszego dnia rzeźbiarze w pojedynkę biorą udział w Speed Ice Carving. W tej konkurencji mają do dyspozycji tych samych rozmiarów blok lodu, który w ciągu kilkudziesięciu minut mają zmienić w lodową rzeźbę według projektu, który jest taki sam dla każdego rzeźbiarza. Wygrywa ta rzeźba, która jest najbliższa temu projektowi. Drugiego dnia to już pełna dowolność, wtedy twórcy w zespołach dwuosobowych mogą stworzyć w lodzie co tylko im się podoba. Jak sami słyszycie, oferta festiwalowa w Poznaniu jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. W innych odcinkach słyszałeś, że usłyszycie o festiwalach dla dzieci i o innych bardzo ciekawych wydarzeniach kulturalnych, które w naszym mieście mają miejsce. Gdyby tak wpisać każdy festiwal w swój kalendarz, to podejrzewam, że nie byłoby miesiąca, ba, nie byłoby tygodnia, w którym gdzieś nie musielibyście być i czegoś zobaczyć. No i dobrze, że żyjemy w takim fajnym mieście, które tak kulturalnie dba o nasz rozwój. Do usłyszenia w kolejnym odcinku programu, a słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję. Pa, pa!
5: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Poznań.
20: Najważniejsze informacje z Poznania i regionu już teraz we Fleszu RMF Max. Paulina Płodzień, zaczynamy. Ponad 50 lat woziły pasażerów, teraz przechodzą na zasłużoną emeryturę. W weekend symbolicznie pożegnano 105, czyli najstarsze tramwaje we flocie poznańskiego MPK.
1: 105 przez wiele osób lubiane, dzisiaj wspominane z sentymentem. Natomiast też przez wiele osób nielubiane przez to, że tramwaje o ograniczonej dostępności, tramwaje, których było gorąco latem, tak, których motorniczowie często wysłuchiwali narzekania pasażerów: panie motorniczy, dlaczego pan latem grzeje? No niestety pan motorniczy latem nie grzał, tylko konstrukcja tego tramwaju powodowała to, że w pewnych przypadkach ciepłe powietrze po prostu z aparatury elektrycznej było nawiewane do środka.
20: Opisywał prezes poznańskiego MPK Krzysztof Dostatni. Nie wszystkie wycofane tramwaje trafią na złom. Przewoźnik zachował 2 egzemplarze, które zostały gruntownie odrestaurowane. Te jeszcze możemy kiedyś spotkać na torach.
5: To jest RMF Max Poznań.
20: Do końca czerwca możecie składać swoje propozycje w czerwonackim budżecie obywatelskim. Mogą to być projekty inwestycyjne, jak stworzenie nowych miejsc do rekreacji czy odpoczynku. Można też iść w kulturę i sport. Każdy z Was ma w tej kwestii szerokie pole do popisu. Szczegóły na stronie gminy. Wyjeżdżając na długi czerwcowy weekend, zadbajcie o bezpieczeństwo Waszego mieszkania. Apelują policjanci, bo choć policyjne statystyki są raczej pozytywne, to właśnie w takie dni wolno od pracy nie próżnują złodzieje i włamywacze.
21: Pamiętajmy, aby zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, przede wszystkim poprzez zamknięcie okien, drzwi, rolet, nawet jeśli wyjeżdżamy tylko na jeden dzień. Nie zostawiajmy w widocznym miejscu kluczy, pieniędzy, ani też wartościowych przedmiotów. Najlepiej będzie, jak poprosimy zaufanego sąsiada, bądź też członka rodziny, by doglądał naszego mieszkania. Zabierał ulotki ze skrzynki i zapalał chociażby wieczorem światło, jeśli planujemy dłuższy urlop. To prosty sposób, by odstraszyć potencjalnych włamywaczy. Zalecamy także nie chwalenie się publicznie w mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy.
20: O czym jeszcze warto pamiętać?
21: Naprawdę nie ułatwiajmy zadania złodziejom. Dla policjantów długie weekendy to czas wytężonej i wzmożonej pracy. W ubiegłym roku w analogicznym 4-dniowym okresie długiego weekendu czerwcowego, przypadającego na Boże Ciało na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, policjanci odnotowali łącznie 24 kradzieży z włamaniem.
20: Radził Łukasz Paterski z poznańskiej policji. I wystartowała. Ruszyła miesięczna rywalizacja z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku uczestnicy akcji dla stolicy Wielkopolski wykręcili 762 614 kilometrów, dzięki czemu była ona druga wśród miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. W tym roku ponownie do kręcenia kilometrów zostały zaproszone poznańskie szkoły. Placówki mogą się jeszcze zapisywać przez specjalny formularz, podobnie jak firmy.
5: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Poznań.
22: Przemek Wałczyński, cześć, witajcie, to jest RMF Max w Poznaniu na 93.5. My startujemy teraz z magazynem reporterskim i w tym programie będziemy mówić o tym, czy sztuczna inteligencja może nas leczyć, ale nie chodzi o to, aby wpisywać do popularnego czata objawy choroby i oczekiwać jednego skutecznego rozwiązania. Jak się okazuje, nawet specjaliści korzystają ze sztucznej inteligencji także na sali operacyjnej, ale to specjalne urządzenia i sztuczna inteligencja, która pomaga tylko w wybranych sytuacjach. Jak można to zmienić, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję inteligentnie do tego, aby lepiej diagnozować i na przykład rozpoznawać choroby na podstawie zdjęć rentgenowskich? O tym dyskutowali specjaliści podczas specjalnych warsztatów w Poznaniu, między innymi w Wielkopolskim Centrum Onkologii. I właśnie tam się przenosimy i poznamy szczegóły tego, co udało się ustalić i na jakim etapie jest teraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie.
23: Jesteśmy członkami dużego europejskiego grantu, który otrzymaliśmy wraz z innymi koleżankami i kolegami z całej Europy. I padł wybór na Poznań, żebyśmy mogli podzielić się z jednej strony naszymi doświadczeniami, ale także we współpracy z innymi najlepszymi specjalistami z Europy móc dyskutować na temat sztucznej inteligencji w medycynie, chirurgii, onkologii. Są to nowe tematy, trudne tematy, które właściwie medycy nie mieli okazji nauczyć się ani w szkole podstawowej, średniej, na studiach, a zwłaszcza praktykujący już od wielu lat specjaliści, muszą nauczyć się tej nowej, fascynującej technologii. Wczoraj mieliśmy okazję być w PCSS, czyli Poznańskiej Centrum Komputerowo-Sieciowym, w fantastycznym miejscu z fabryką AI, gdzie jeszcze wiele lat temu można było powiedzieć, fabryka, no to stal, węgiel, brudne ubrania, a wczoraj byliśmy w fabryce XXI wieku, gdzie głównym narzędziem są najnowsze karty graficzne i komputery kwantowe. Goście zagranicy byli naprawdę pod dużym wrażeniem możliwości tego, co tutaj jest proponowane, bo olbrzymi europejski grant został przyznany także dla poznańskiej jednostki Piast AI, Piast Q, to marki same w sobie, także ten pierwszy dzień obfitował naprawdę w bardzo ciekawe i interesujące wydarzenia. W dniu dzisiejszym spotykamy się już w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Tutaj rozmawiamy na temat zastosowania klinicznego sztucznej inteligencji. Mamy specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko chirurgów, a także onkologów, patomorfologów, radiologów, specjalistów z różnych krajów w Europie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, jak u nich w szpitalu także sztuczna inteligencja jest zastosowana. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić w ChatGPT, Gemini, Grok czy jakimkolwiek innym narzędziu podstawowe informacje dotyczące leczenia, ale są dodatkowe inne, jeszcze bardziej dedykowane ku temu narzędziu, żebyśmy mogli z nich korzystać. Najnowsze publikacje, a więc rozwój nauki, praca ze studentami, to są te dziedziny, do których my musimy się przygotować, aby móc także korzystać w sposób uporządkowany, a przede wszystkim prawnie, żeby to też było usankcjonowane na co dzień. Także to są rzeczy, które wymagają dużego wysiłku, ale z drugiej strony olbrzymia satysfakcja, że właśnie w Poznaniu najlepsi specjaliści, ponad 350 zarejestrowanych uczestników z całej Europy, może dzielić się swoimi doświadczeniami. Te narzędzia są, one czasami nie są nazwane, że one wykorzystują w jakimś zakresie sztuczną inteligencję. Te narzędzia cały czas są w jakimś zakresie wprowadzane, w większości sytuacji jednak w zakresie badań naukowych. Natomiast my coraz bardziej musimy się do tego także przygotowywać z tego względu, że pacjenci wymagają od nas, a nawet sami korzystają z tego typu narzędzi, zaskakując nas wiedzą dotyczącą czy to leczenia, czy to diagnostyki. Także tutaj rzeczywiście ta usystematyzowana wiedza w tym zakresie wymaga tego, żebyśmy się doszkalali i poszerzali swoje umiejętności. Tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo i właściwie każda dziedzina medycyny ma dedykowane dla swojej specjalności narzędzia. W zakresie chirurgii są to narzędzia, które pomagają na przykład w obserwacji rany pooperacyjnej, tak? I tutaj ocenia nam sztuczna inteligencja, czy ta rana wymaga jakiejś interwencji, czy też nie. Na bloku operacyjnym my możemy także zastosować różnego rodzaju narzędzia, które pomagają nam w usystematyzowaniu, która struktura akurat jest widoczna, jakie naczynie i tak dalej, i tak dalej. W onkologii stosujemy pomoc sztucznej inteligencji. Dzisiaj właśnie kolega z Włoch będzie prezentował doświadczenia włoskie dotyczące właśnie zespołów multidyscyplinarnych i tego, jak najlepiej tych pacjentów leczyć z zastosowaniem danych, które są dostępne na światowym poziomie z różnych ośrodków na świecie. Także ilość narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji będzie tylko wzrastała i to nie będzie wzrastała w sposób liniowy, ona będzie wręcz, to będzie taka rewolucja, której naprawdę w okresie człowieczeństwa jeszcze nie było. Tak mocno przyspiesza nauka dzięki temu, że właśnie mamy możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w różnego rodzaju dziedzinach medycyny, ale nie tylko. Też wydaje mi się, że to pomoże przede wszystkim w kwestii ewidencji różnego rodzaju danych i to już się dzieje na świecie. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej, co jest największą bolączką wielu lekarzy. Ale tak jak dzisiaj także podczas mojego wykładu mówiłem, głównie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja może otworzyć nas jako ludzi na to, żeby jeszcze bardziej być ludzkim względem pacjenta, żeby ten dotyk lekarza do pacjenta był takim odruchem ludzkim, a nie tylko i wyłącznie kolejnym przypadkiem, a nie tylko kolejną kolejnym podtypem nowotworu i tak dalej, i tak dalej. Także narzędzia stosowane w sposób umiejętny mogą przywrócić nam jeszcze bardziej to, co czasami na co dzień zapominamy. Dr. Google, w cudzysłowie oczywiście, to zjawisko, które jest obecne z nami już od wielu lat. Czy tego chcemy, czy nie? Pacjenci szukają rozwiązania, także w najnowszych narzędziach wspomaganych sztuczną inteligencją i tego typu działalność będzie tylko i wyłącznie przybierała na sile. Ważne jest tylko, żeby te narzędzia były stosowane w sposób rozsądny i no, nie prowadziły do błędnych decyzji, ponieważ źle zadane pytanie może prowadzić do tego, że będzie udzielona zła odpowiedź. Zastosowane leczenie może być wręcz szkodliwe, a nie pomocne. Także tutaj pod tym względem oczywiście świadomość pacjentów będzie na pewno wzrastała, ale z drugiej strony także będziemy świadkami coraz większych wymagań ze strony pacjentów, no bo też będą oczekiwali dużo lepszej, szybszej, bardziej precyzyjnej diagnozy bądź też leczenia, w zależności od tego, że właśnie to im zaproponuje sztuczna inteligencja. Też na ten temat dyskutujemy, też właśnie ten temat jest pewnego rodzaju bardzo istotnym zagadnieniem. Ja mówię, my dopiero uczymy się pewnego rodzaju zagadnień w tym zakresie. Te tematy są dla większości nowe. My musimy się tego też w odpowiedni sposób nauczyć, aby z jednej strony wykorzystywać w jak największej części, w jak największym potencjale to, co jest oferowane, ale z drugiej strony właśnie unikać tych błędów, które między innymi tak jak halucynacja mogą wystąpić, ale także złe wprowadzanie danych do oprogramowania sztucznej inteligencji itd., itd. Także no, pod tym względem czeka nas naprawdę bardzo jeszcze dużo wysiłku. Te procesy odbywają się właściwie w całym świecie i zastosowanie narzędzi ze strony sztucznej inteligencji także jest coraz bardziej propagowane w Polsce. Oczywiście nie jesteśmy liderem i nie mamy na chwilę obecną ku temu przesłanek, żeby powiedzieć, że Polska jest najlepsza i my te narzędzia stosujemy na co dzień. Natomiast dzięki takim spotkaniom jak to, na pewno będziemy w stanie coraz więcej wykorzystywać potencjału, który jest w tym ukryty, żeby właśnie móc czy to do badań naukowych, czy to właśnie nawet do zastosowania klinicznego tego typu rozwiązania proponować. Trzeba pamiętać o tym, że jest to narzędzie. Narzędzie, które potrafi nas wspomóc w różnego rodzaju punktach, które są istotne w relacji pacjent-lekarz. Także umiejętne zastosowanie tego typu narzędzi może spowodować z jednej strony jeszcze lepszą diagnostykę, leczenie, obserwację tych pacjentów, a z drugiej strony jeszcze lepszą komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Także wydaje mi się, że tutaj ten czynnik ludzki będzie tylko i wyłącznie wzrastał dzięki temu, że my będziemy mieli szansę wspomagać się różnego rodzaju, może nie tyle co nowinkami, ale na pewno narzędziami, które służą do tego, żeby jeszcze bardziej pomagać lekarzowi i pacjentowi równolegle.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
4: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w Domitech.
24: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
25: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
26: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
27: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
28: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Różne nazwy można do Poznania przypisać. Miasto rogali, miasto zegarów słonecznych, miasto koziołków, miasto murali. No i wreszcie ten, który chyba pasuje najbardziej, czyli miasto festiwali. Bo jak się przyjrzymy temu, co się kulturalnie wydarza na terenie Poznania, no to nie byłoby chyba miesiąca, ba, może nie byłoby nawet tygodnia, w którym nie ma jakiejś fajnej, cyklicznej imprezy. Dlatego dzisiaj w RMF Max Poznań w programie A słyszałeś, że przyjrzymy się trochę uważniej, jakie na terenie Poznania się odbywają. Asia Meus, witam i zapraszam. Na początek Enter Music Festival, festiwal, którego nazwa wzięła się od słowa enter, a enter to akcja, zmiana, krok do przodu, postęp, działanie, ale przede wszystkim współczesność i znak naszych czasów. Taką definicję można przeczytać na stronie tego festiwalu. Enter Festival to jest dwudniowa impreza, podczas której na jednej scenie grają najciekawsze postaci europejskiej sceny jazzowej. A festiwal ma pokazywać, że muzyka jazzowa to jest świeżość, to jest dynamika i to jest pole do nowych poszukiwań. To jest przestrzeń muzyczna, która wymaga ciągłej akcji i ciągłego odkrywania nowych kierunków.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Równie muzycznie brzmi festiwal Akademia Gitary. Każdego lata festiwal dociera ze swoimi 6 strunami do kilkudziesięciu miejsc na terenie całej Wielkopolski. No i to sprawia, że właśnie festiwal Akademia Gitary jest jedynym w Europie takiej rangi wydarzeniem muzycznym, którym motywem przewodnim jest właśnie gitara. Bogaty i zróżnicowany program artystyczny stara się zarazić słuchaczy miłością do tego instrumentu, ale festiwal ma też swój wymiar społeczny, dlatego że nie ma tam żadnych opłat za wstęp na większość koncertów, zamiast tego jest zbiórka publiczna na rzecz Stowarzyszenia Wielkopolan Bonafide i Fundacji Niesiemy Nadzieję. Jeżeli szukacie czegoś, na czym konkretnie się pośmiejecie, to festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu wydaje się być miejscem idealnym dla Was. To też jest impreza cykliczna, ale na czym polega, to chyba tłumaczyć nie musimy, dlatego że nazwa mówi sama za siebie. Zostań gwiazdą kabaretu.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: A jeżeli w festiwalach nie szukacie ani muzyki, ani kultury, ani filmu, ani kabaretu, ani tańca, to pewnie szukacie dobrego jedzenia. No to właśnie dla Was jest Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, czyli jedna z największych imprez kulturalnych w ogóle w Polsce, która na poznańskim Starym Rynku gromadzi tysiące zainteresowanych naprawdę dobrej jakości produktami odwiedzających. Jarmarkowi Dobrego Smaku towarzyszą liczne koncerty, spotkania z kulinarnymi gwiazdami, pokazy kulinarne, warsztaty, konkursy, no i duże zainteresowanie mediów. Ale to nie wszystko, co na tym festiwalu możecie znaleźć, dlatego że na poszczególnych stoiskach są też rękodzieła artystyczne, akcesoria kuchenne i książki o tematyce kulinarnej oczywiście.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: I na koniec tego odcinka, a słyszałeś, że w RMF Max Poznań, w którym przedstawiamy Wam najfajniejsze festiwale, jakie mają miejsce na terenie Poznania, jeszcze jeden intrygujący, festiwal kryminału Granda. Jak sama nazwa wskazuje, ten festiwal ma popularyzować literaturę kryminalną. Program Grandy rozgrywa się w kilku obszarach, to jest literatura, film, muzyka i teatr. Ale najważniejszy z tych filarów, czyli literatura, jest reprezentowana przez najlepszych polskich pisarzy kryminału. A zaproszeni goście biorą udział w panelach dyskusyjnych, w rozmowach tematycznych, a ponadto w programie są wykłady i warsztaty organizowane wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Podczas Grandy odbywa się też specjalna kryminalna wystawa, którą organizuje Katedra Zakładu Medycyny Sądowej, co mówi samo za siebie. Można też zapoznać się z wydawnictwami, przy pracy, obejrzeć seriale, a na koniec zobaczyć spektakl teatralny. Do tego jeszcze świetna gra miejska, no wiadomo, kryminalna. No i chyba teraz jest jasne, że nie będzie żadnej przesady, jeżeli stwierdzę, że festiwali w Poznaniu mamy pod dostatkiem i każdy, naprawdę każdy, niezależnie od tego, czego na takich festiwalowych wydarzeniach poszukuje, znajdzie coś dla siebie. Cały rok obłożony fajnymi imprezami kulturalnymi, no nic tylko wpisywać w kalendarz i rezerwować czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku programu A Słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję. Pa, pa!

0: Wiele mamy w Poznaniu różnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych, różnych festiwali. Znajdą się takie dla fanów muzyki, tej mniej lub bardziej popularnej, dla fanów teatru, tego mniej lub bardziej opowego, dla fanów kina, dla fanów sportu, dla fanów kryminałów. Ale przede wszystkim też całkiem spora liczba fajnych festiwali dla najmłodszych. No i to właśnie na nich, na tych festiwalach dla dzieci dzisiaj skupimy się w A Słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, zapraszam do posłuchania. Największym i najbardziej kompleksowym spośród festiwali dziecięcych wydają się być Biennale Sztuki dla Dziecka. To są wyselekcjonowane starannie wydarzenia, najciekawsze zjawiska w sztuce dla najmłodszych odbiorców, ale też warsztaty i nauka tworzenia i poznawania granic własnej kultury i przekraczania ich. Biennale Sztuki dla Dziecka to teatr i muzyka, literatura, film, opowieści i malarstwo. To jest impreza, która ma integrować wszystkie, naprawdę wszystkie dziedziny sztuki, przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych. Ale służy też artystom, animatorom, nauczycielom, naukowcom, krytykom, tworząc taką unikalną na skalę światową platformę, gdzie mogą zaprezentować się różne dziedziny sztuki i gdzie jest miejsce na dyskusję o twórczości dla najmłodszych. Bardzo ważnym kryterium obok tej problematyki prezentowanych wydarzeń jest też atrakcyjność. No wiadomo, to musi przyciągnąć dzieci. No i pochylając się nad różnymi aktualnymi zagadnieniami w sztuce dla najmłodszych, organizatorzy dbają o to, żeby nie zapomnieć o tej tradycyjnej sentencji docere, movere, electare, której autorem jest Cyceron, która mówi, że artyści powinni uczyć, wzruszać i zachwycać. Biennale ciągle się przekształca. Z początku było nastawione głównie na prezentacje, a dzisiaj jest o wiele bardziej twórczym festiwalem, no bo nie tylko pokazuje zdarzenia artystyczne, ale też kreuje te nowe, które mają szansę stać się elementem współczesnej dziecięcej kultury.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Festiwal Sztuki Naszych Dzieci to jest impreza organizowana od 2000 roku przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. No i ma charakter przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością, czy ruchową, czy umysłową, niewidzących, niesłyszących. Każdego roku tematyka tego festiwalu jest inna, skupiona wokół innego hasła, które jest wyznacznikiem prezentowanej twórczości, ale festiwal jest też okazją do podzielenia się doświadczeniami, które są zdobyte w codziennej, trudnej pracy z niepełnosprawnymi artystami. To jest też niepowtarzalna okazja dla młodych wolontariuszy, żeby nawiązali taki bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Świetnie pośród tych wszystkich festiwali brzmi Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych. To jest inicjatywa kulturalna Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Początek tego festiwalu sięga 1967 roku, kiedy to Jerzy Kurczewski, ówczesny założyciel i dyrektor artystyczny Chóru Chłopięcego w Poznaniu, zorganizował takie pierwsze międzynarodowe spotkania chórów chłopięcych. One były potem kontynuowane w latach późniejszych, w różnych odstępach czasowych. No i do Polski zapraszano różne chóry chłopięce, głównie zza wschodniej granicy, ale potem goszczono też zespoły z innych stron świata. W 1983 roku nazwa wydarzenia została zmieniona na taką bardziej adekwatną i stało się to Międzynarodowym Festiwalem Chórów Chłopięcych i pod tą nazwą działało do 1989, a potem zostało przejęte przez nowego dyrygenta chóru, no i od tego czasu jest Światowym Festiwalem Chórów Chłopięcych.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Polska dramaturgia dla dzieci i młodzieży powstała po 1980 roku, skupia się na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Konteksty. Założeniem tej imprezy jest konfrontacja naszej polskiej dramaturgii ze współczesną europejską twórczością dla młodych odbiorców. Konteksty to też festiwal dla widzów małych i dużych, którzy mają ogromną wyobraźnię i potrafią docenić oryginalność i wierzą też w kreacyjną moc lalki teatralnej. Festiwal organizuje Teatr Animacji w Poznaniu.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: No i na koniec tego przeglądu dziecięcych wydarzeń kulturalnych cyklicznych, czyli festiwali w Poznaniu, jeszcze jeden. Sztuka szuka malucha. To pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal sztuki dla najmłodszych od 0 do 5 lat i dla ich opiekunów, co ważne. Sztuka szuka malucha to propozycja takiego teatralnego wstępu dla dzieci, pokazania nowej rzeczywistości, uporządkowanej i logicznie i estetycznie. No i to pierwsze takie łączenie związków między kolorem, dźwiękiem, przestrzenią i kształtem, a do tego dołożenie jeszcze emocji, które wynikają z pierwszego doświadczenia bycia oderwaniu od swoich opiekunów, chociaż oni są blisko, bo są na widowni, jest dla dziecka niesamowitym przeżyciem, ale też przeżyciem dla rodziców i dla dziadków, którzy mają niepowtarzalną okazję obserwować reakcje swoich ukochanych pociech na pierwsze doświadczenia związane z zupełnie nowym teatralnym światem. Tak właśnie brzmi Sztuka Szuka Malucha w Poznaniu. Jeżeli kiedyś nie będziecie mieli pomysłu na to, co zrobić ze swoimi najmłodszymi pociechami i nie będziecie wiedzieć, gdzie ich wyciągnąć w deszczowy i pochmurny dzień, to sprawdźcie w kalendarzu imprez cyklicznych. Może akurat właśnie dzisiaj odbywa się na terenie Poznania jakaś fajna inicjatywa dla najmłodszych, a jak sami słyszycie, jest ich naprawdę sporo. Słuchaliście programu A Słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Reklama.
2: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
3: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
2: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
14: I po reklamie.
1: I hity pod same drzwi.
15: For free.
1: RMF Max. Poznaj 93,5 FM. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Poznań.
16: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje z Poznania i regionu. To jest Flash. Paulina Płodzień. Zaczynamy. Za kilka tygodni rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do zbiorników na wodę opadową dla domów jednorodzinnych w Wielkopolsce. W ramach programu Mikroretencja możecie nawet zgarnąć do 90% wsparcia. Taką kasę możecie przeznaczyć na zakup i montaż zbiorników na deszczówkę oraz instalacje umożliwiające magazynowanie i wykorzystywanie wody, na przykład do podlewania ogrodu. Szczegóły znajdziecie na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
1: To jest RMF Max Poznań.
16: Wygląda podobnie. podobnie, choć jest zupełnie nowa i bezpieczna. To przeprawa na terenie Cytadeli, która zastąpiła stary zniszczony mostek. Inwestycja jest już gotowa. O które dokładnie przejście chodzi i co tam się zmieniło? Do tych informacji dotarł nasz reporter.
5: Chodzi o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Zastąpiła starą, wysłużoną konstrukcję, którą całkowicie rozebrano. Ten nowy mostek ma prawie 38 metrów długości i 4 szerokości. Są nowe balustrady, nowa nawierzchnia i także wyremontowane przejścia, które do niej prowadzą. Ze względu na zabytkowy charakter Cytadeli inwestycja była prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków i to dopiero pierwszy etap modernizacji mostków w tym największym poznańskim parku. Dokumentacja dla dwóch kolejnych jest już gotowa, ale na rozpoczęcie tych prac potrzebne są jeszcze pieniądze.
16: Tyle Przemek Wałczyński. Teraz w RMF Max zabieramy Was nad morze. Pod koniec czerwca wyruszy pierwszy pociąg z Poznania do Świnoujścia. To propozycja Kolei Wielkopolskich. Skład wyruszy rano, a wróci wieczorem tego samego dnia.
17: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolskich, wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56 powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujście można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia.
16: Mówił Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Przez kilka miesięcy rozwiewali wątpliwości i obalali mity o transplantacji. Uczniowie z całej Wielkopolski świętowali w Poznaniu finał kampanii społecznej Drugie Życie. Lekarze podkreślają, że sukces na sali operacyjnej nie byłby możliwy bez wcześniejszego dotarcia do świadomości dawców.
18: W Poznaniu ta akcja wystartowała, to jest 18 finał w Poznaniu i dopóki szkoły z województwa wielkopolskiego będą chciały być z nami, no zawsze będzie ten kolejny finał w Poznaniu. Tak, pomysłodawca tej akcji, pan Hubert Sokołowski, był uczniem poznańskiej szkoły. On jakby to wymyślił, zainspirował nas. No i tak to się ciągnie od 18 lat. Tu myśmy wyszli z bardzo prostego założenia, że im wcześniej zaczniemy mówić o pewnych rzeczach, tym bardziej to się utrwali. Młodzież jest chyba najbardziej otwartą grupą.
16: Mówił Jacek Zawierucha z firmy, która zorganizowała kampanię.
1: O tym się mówi w Poznaniu.
0: RMS Max. RMF Max Poznań. Zaczynamy kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. Asia Meus, witam ciepło i zapraszam na wycieczkę. Znowu. Dzisiaj odwiedzimy miasto, które jest kolebką, jak się wydaje, państwa polskiego. A żeby dojechać do Gniezna, to wcale nie trzeba rezerwować sobie jakoś strasznie dużo czasu. Dlatego, że odległość nie jest przerażająca. Dojedziecie tam mniej więcej w godzinę i to takim spokojnym tempem, bez stresu. Gniezno będzie bohaterem dzisiejszego A Słyszałeś, Że. Zaczynamy. Jeżeli kojarzycie Gniezno ze średniowiecznym, bajecznym miasteczkiem, takim jak we Francji czy we Włoszech, no to pewnie się rozczarujecie, dlatego że Gniezno w zdecydowanej części to jest miasto młode i dynamiczne, które prężnie się rozwija, ale na każdym kroku widać ślady historii i dawnej wielkości. Pamiętajmy jednak, że w czasach, kiedy Gniezno pełniło funkcję stolicy kraju Polan, było właściwie grodem na wzgórzu, a nie miastem w takim rozumieniu, jak pojmujemy je dzisiaj. Starówka w Gnieźnie powstała nie w czasach królewskich, a dużo później, a obecny kształt rynek przyjął po pożarze dopiero w XIX wieku. Mimo to wszystko wygląda okazale i bardzo przyjemnie jest tam chociaż przez chwilę sobie posiedzieć. No jak już się na gnieźnieńskim rynku zrelaksujecie, to trzeba się udać na wzgórze Lecha, to tam właśnie stał najważniejszy gród w kraju księcia Mieszka I. Ale jego jedyną i okazałą pozostałością dzisiaj jest archikatedra. Pierwszy kościół wybudowano w tym miejscu już w X wieku, niedługo po przyjęciu chrześcijaństwa w Polsce, a równo w roku 1000 ustanowiono tam arcybiskupstwo. 25 lat później katedra była miejscem koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszej królewskiej koronacji w ogóle w historii Polski, a dzisiaj jest to ogromna gotycka budowla, która jest otoczona wieńcem kaplic z wieloma bardzo dobrze zachowanymi przykładami polskiej sztuki sakralnej. Najsłynniejszym z tych przykładów są oczywiście drzwi gnieźnieńskie, które ilustrują sceny z życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Sam męczennik zresztą też spoczął w katedrze. To właśnie tutaj znajdziemy jego relikwie. A od czasów słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, kiedy to do grobu świętego Wojciecha przybył młody cesarz niemiecki Otton III, a podjął go z niezwykłym przepychem książę Bolesław, centralnym punktem katedry stała się tak zwana konfesja, czyli konstrukcja, która jest wzniesiona nad grobem z relikwiami męczennika. W czasach Chrobrego, czyli dawno temu, miała formę ołtarza, który był obłożony rzeźbionymi złotymi płytami, które były też darem od Tona III. No ale niestety razem z relikwiami zostały wywiezione z Gniezna w 1038 roku przez księcia czeskiego Brzecysława. Pod koniec XV wieku ta konfesja przybrała formę grobowca, na którym spoczywa zachowana do dzisiaj marmurowa płyta, na której jest realistycznie wyrzeźbiona postać zmarłego biskupa. No niestety to nie jest prawdziwe oblicze świętego Wojciecha, on tak nie wyglądał, to jest efekt wyobraźni gdańskiego rzeźbiarza Hansa Brandta, który jest autorem tej płyty. Pod naprawdę wspaniałym baldachimem jest drogocenny relikwiarz w kształcie trumny wspartej na sześciu orłach. Na tej trumnie właśnie ta realistyczna rzeźba. Robi to ogromne, kolosalne wrażenie, a przepych aż bije po oczach.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Jak już się otrząśniecie z szoku, to warto się wybrać do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tam ciekawe ekspozycje przedstawiają dzieje dawnej Polski, a pośród wielu eksponatów, które pochodzą z odkryć archeologicznych, znajdziecie na przykład słynnego denara sprzed 1000 lat, na którym jest wyryta inskrypcja Gnezdum Civitz, czyli państwo gnieźnieńskie. To jest dowód na to, że to właśnie Gniezno było pierwszą stolicą Polski, ale że stolica była głównie drewniana, innych jej pozostałości na tym miejscu, co oczywiste, już nie znajdziemy. Dlatego dobrym dopełnieniem wizyty w Gnieźnie jest też wycieczka na położony bardzo blisko Ostrów Lednicki. To jest wyspa na jeziorze Lednica i to właśnie tam w XI wieku zupełnie zniknęło osadnictwo i dlatego dzisiaj na wyspie możemy oglądać bardzo dobrze zachowany wał obronny grodu i odsłonięte przez archeologów zabudowania mieszkalne, a do tego jeszcze baptysteria, czyli baseny chrzcielne, w których najprawdopodobniej ochrzczono samego księcia Mieszka I i cały jego dwór podczas symbolicznego chrztu Polski.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Wybierając się do Gniezna, warto też znać najsławniejszą polską legendę, czyli legendę o założeniu tego miejsca. Podania o Lechu i Orle. Trzech braci, Lech, Czech i Rus, postanowili kiedyś dawno temu wyruszyć w poszukiwaniu nowego miejsca dla swoich ludzi. No i przez wiele dni bezskutecznie się przedzierali przez puszcze i pustkowia, wciąż szukając tego idealnego, najlepszego punktu. Aż pewnego dnia zniechęcony Lech postanowił, że się odłączy od pozostałych i pójdzie sam szukać. No i jak postanowił, tak zrobił, dotarł na polanę w puszczy i zobaczył na wysokim dębie gniazdo, a w tym gnieździe orła, który miał szeroko rozpostarte skrzydła, a pod skrzydłami siedziały jego młode. Ten widok zachwycił Lecha, zawołał swoich ludzi i oznajmił im, że od tej pory to właśnie w tym miejscu będzie ich nowy dom. Lech postanowił nazwać to miejsce Gniezdno, upamiętniając orle gniazdo i jednocześnie podkreślając, że to będzie jego własne gniazdo, czyli jego nowa siedziba. A żeby tego było mało, to jeszcze jako swój znak przyjął tego białego orła z rozpostartymi skrzydłami. No i tak właśnie według legendy zaczęła się historia Polski.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: To tyle, jeżeli chodzi o legendy. Ale będąc w Gnieźnie, które oferuje bardzo szeroki wachlarz atrakcji historycznych, można też odwiedzić jedno miejsce, które może przyprawić Was o ciarki na plecach. Muzeum w Szpitalu Psychiatrycznym przy ulicy Poznańskiej. Tam jest kompleks kilkudziesięciu budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Ten obiekt otwarto w 1894 roku. No i zlokalizowano go w części Gniezna zwanej Dziekanką. Pod tą nazwą to miejsce jest znane w całej Wielkopolsce zresztą. W pawilonie numer 19 urządzono wystawę, która jest poświęcona historii szpitala. I tam oprócz dokumentów, starych fotografii zobaczycie też aparaty medyczne, przyrządy używane w terapii zajęciowej, solidne łóżko mocowane do podłogi i prace plastyczne pacjentów. Ale najmroczniejszym eksponatem jest pochodząca z okresu II wojny światowej trumna wielokrotnego użytku. To znaczy, że trumna służyła zmarłym pacjentom tylko do momentu zakończenia ceremonii pogrzebu, po czym otwierało się dno, no i zwłoki wyrzucono do grobu. Wystawę można zobaczyć, tylko trzeba się wcześniej umówić i zorganizować w grupę, a żeby się umówić, wystarczy zadzwonić do centrali szpitala i poprosić o połączenie z biblioteką. Po tych wszystkich atrakcjach można w bardzo fajny sposób w Gnieźnie wypocząć i przejechać się kolejką wąskotorową. Ona jedzie bardzo powoli, co pozwala w pełni delektować się pięknym krajobrazem za oknem, no i dostrzec to, co w samochodzie może być niedostrzegalne z powodu właśnie prędkości. Turystycznie najciekawszy odcinek trasy tej kolejki zaczyna się w Powidzu. To jest miejscowość nad Jeziorem Powidzkim, jednym z najczystszych jezior w ogóle w Wielkopolsce. W sezonie letnim miasteczko jest pełne turystów, ale jezioro jest chronione strefą ciszy, to znaczy obowiązuje tam zakaz używania jakiegokolwiek sprzętu motorowego. Po wyjeździe z Powidza kolejka przez tak mniej więcej 3 km jedzie przy jeziorze, na którym można w lecie dostrzec dziesiątki żeglówek. Następna stacja jest położona dokładnie na plaży, to jest Przybrodzin Letnisko i przy ładnej pogodzie można sobie tam wysiąść i poopalać się przez kilka godzin, a potem wsiąść do kolejki, jak ta będzie wracać. Po wyjeździe z Przybrodzina pociąg nadal jedzie wzdłuż brzegu jeziora, a wreszcie wjeżdża na mały mostek, nad przesmykiem, który łączy jezioro Powickie z Małym Jeziorem Powickim, a potocznie zwane jest to miejsce Chutką. Jak sami słyszycie, trasa naprawdę urokliwa, pełna zieleni, ciszy i spokoju, więc po zgiełku miasta, które dynamicznie się rozwija, można właśnie tam złapać oddech i wytchnienie. I tak właśnie Gniezno, pierwsza stolica Polski, kusi i zaprasza w odwiedziny. Słuchaliście programu A Słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
19: RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
20: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
20: O, a ile?
19: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
21: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
10: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
9: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: I po reklamie.
15: Muzyka zawsze po pierwsze.
16: Tu się czuję hity.
15: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM. To się działo w środę w RMF Max Poznań.
17: Słuchacie RMF Max Poznań, a to jest Flash. Paulina Płodzień, zaczynamy. Modernizacja, a nie gruntowna przebudowa. Taki los ma spotkać halę Arena. Urzędnikom udało się ogłosić przetarg na stworzenie koncepcji zmian w tym miejscu. Koncepcji, bo na realizację gotowego projektu wielkiej modernizacji nie udało się zebrać kasy.
18: Poznańska hala Arena wymaga przebudowy i znów ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Max, nic nam nie umyka. Teraz ważne info dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ruszyła rekrutacja na studia na poznańskich uniwersytetach. Swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujący na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ten drugi przygotował w tym roku sporo nowości.
2: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
1: Zachęcał Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni. W RMF Max wiemy też, czym żyje miasto. Teraz propozycja dla całych rodzin. 13 czerwca w Głuchowie odbędzie się festyn familijny. Start o 17 w Domu Kultury Dworek. Wracamy do Poznania, a tam dzień później odbędą się wielkie targi wolontariatu. W Parku Wilsona w godzinach od 10 do 16 pojawi się ponad 30 poznańskich organizacji pozarządowych. Dowiecie się, jak działają i jak włączyć się do różnych projektów. Na miejscu staną stoiska eko, edukacyjne, kulturalne i wiele więcej. Będzie też strefa warsztatów i spotkań, a nawet strefa doświadczeń. Zaproszeni są wszyscy bez względu na wiek. Koniecznie wpadnijcie.
3: To dzieje się w Poznaniu.
4: Słuchacie RMF Max Poznań, a w nim nadszedł czas na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że. Dzisiaj w A Słyszałeś, Że odkryjemy przed Wami tajemnicę jednego z najpiękniejszych zamków, jakie mamy w Wielkopolsce, czyli zamku w Kurniku, tym pisanym przez Uzamknięte. To jest mniej niż 30 km drogi od Poznania, więc można tam spokojnie dojechać nawet na rowerze. Oczywiście kursuje też komunikacja miejska, więc dojazd nie będzie utrudniony. No a grzechem byłoby mieszkać w Poznaniu i nie zobaczyć tego zamku, tym bardziej, że oferuje naprawdę ciekawe atrakcje. Posłuchajcie sami. Asia Meus, zapraszam. Muzeum w zamku w Kurniku jest dosłownie jak XIX-wieczny dom Tytusa i Celestyny Działyńskich. I chociaż wnętrza są przystosowane przez muzealników do zwiedzania, to są zaaranżowane w taki sposób, żeby zwiedzając mieć poczucie, że właściciele dopiero co wyszli, że mają tak jakby wrócić za moment, usiąść, napić się herbaty, zagrać na harfie, na fortepianie czy odtworzyć partię szachów. Pierwszym, co rzuci się Wam w oczy po przekroczeniu murów zamku, to jest zamkowa sień. Kiedy wchodzimy, od razu opanowuje nas taki spokój tego miejsca. Od razu człowiek tak jakby łagodnieje, zaczyna mówić szeptem, trochę ciszej, z większym szacunkiem. No i w zamkowej sieni stojąc można już zauważyć różne nawiązania do pięknej sztuki gotyckiej, ale też do właścicieli, bo pojawiają się tam herby. Po lewej stronie stoi dawny pokój burgrabiego, zarządcy zamku, a po prawej gabinet zwany pokojem Władysława Zamoyskiego. Szczególnie w tym miejscu powinna przyciągać Wasze oczy podłoga, która wygląda na pierwszy rzut oka jak przepiękny, fantazyjny dywan, ale nie jest dywanem. To jest niezwykle cenna, oryginalna posadzka, którą wykonano z korzeni drzew orzecha, brzozy i machoniu. No i to z powodu tych bardzo oryginalnych podłóg trzeba, wchodząc do zamku, założyć na buty takie filcowe osłonki, żeby podczas zwiedzania zabezpieczać to, co jest w nim najcenniejsze. W gabinecie pod oknem stoi ogromne machoniowe biurko, przy którym uwielbiał pracować, jak mówi legenda, sam Tytus Działyński.
3: To jest RMF Max Poznań.
4: Następną częścią zamku rządziły kobiety, bo kolejne pomieszczenie reprezentuje właśnie świat kobiet. Pokój, który już od czasów Białej Damy, o której zresztą w dzisiejszym odcinku też jeszcze kilka słów usłyszycie, był zamieszkiwany głównie przez panie tego zamku. Pokojem generałowej został nazwany na cześć jednej z najwybitniejszych mieszkanek, czyli córki Tytusa, Jadwigi Zamoyskiej. To pomieszczenie jest umeblowane w pełni sprzętami zamkowymi, które w większości były używane przez rodzinę Działyńskich właśnie. Za parawanem jest ukryte piękne łóżko sypialne, w którym panie domu zwykły sypiać, mebelki dziecięce, stół, biurko, a na ścianach wiszą różne piękne portrety i obrazki.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Ze świata kobiet przepięknym portalem wkraczamy do salonu. No i w tym pomieszczeniu dosłownie każdy szczegół ma jakąś długą historię. Zobaczycie tam wspaniały stół z sęków kilku gatunków drzew. W rogu stoi fortepian wiedeński, na którym w drezdeńskim mieszkaniu ukochanej siostry Tytusa, czyli Klaudyny Potockiej, miał grywać sam Fryderyk Chopin. A dodatkowo XVIII-wieczna harfa prosto z Paryża. No i to są tylko takie pojedyncze przykłady historii.

0: które się tam znajdują. Szczególną uwagę powinien przyciągnąć jednak tutaj jeden z najciekawszych polskich zabytków epoki renesansu, czyli zestaw miniatur autorstwa Stanisława Samostrzelnika, który przedstawia członków znanej rodziny Szydłowieckich.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Ogromne wrażenie robi też wielka, majestatyczna sala jadalna. Na jej środku stoi długi stół, a wokół niego krzesła, a na ścianach wiszą portrety rodzinne, w tym właśnie biała dama. Patrząc w górę na sufit zobaczycie 71 herbów, tarcz herbowych polskiego rycerstwa, a przechodząc do kolejnego pomieszczenia, czyli do pokoju fundatorów, wiecie się wszystkiego o rodzinie Zamoyskich i o sypialni Marii Zamoyskiej, ostatniej żyjącej w czasie, kiedy zamek już był własnością Fundacji Zakłady Kórnickie. Tam najciekawsze wrażenie robią nawiązania do sztuki arabskiej i oryginalne obrazy rodziny.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Co ciekawe, w zamku jest też wieża, a w tej wieży pod kryształowym sufitem tak zwany zakątek myśliwski. I to właśnie tam są zebrane przez Władysława Zamoyskiego w Australii, w Nowej Zelandii, na Hawajach i w Ameryce różne ciekawe eksponaty przyrodnicze, na przykład pałki, bumerangi, kamienna siekierka z Tahiti, maski czaszkowe z Nowej Irlandii, czy najstarszy ze zbiorów w Kórnickim Zamku, pochodzący z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, posążek połączonych kobiety i mężczyzny z terenów Papui Nowej Gwinei. Teraz wchodzimy na piętro. Tam można zwiedzić największą i najbardziej reprezentacyjną salę, czyli salę mauretańską. Dzisiaj jest to sala muzealna, w której można zobaczyć kolekcję militariów, w tym jedną z dwóch zachowanych w Polsce pełną zbroję husarską ze skrzydłem. A poza tym jeszcze zabytki sakralne i porcelana z XVIII wieku. Intrygująca jest też antresola, na której mieści się biblioteka. Niestety tam już wejść nie można i można sobie tylko wyobrazić, co kryją stare druki oprawione w przepiękne skóry.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Jak każdy szanujący się zamek, taki zamek w Kórniku ma swojego ducha. Chodzi o białą damę, czyli Teofilę Działyńską. Kobietę o intrygującej historii, która bardzo wcześnie została sierotą, potem dwukrotnie wyszła za mąż. Jeden i drugi mąż niestety umarł, zmarły też jej dzieci i po tych rodzinnych tragediach skupiła się głównie na działalności na terenie Kórnika i Runowa Krajeńskiego, które były jej własnościami. Pomimo niepodważalnych zasług dla rozwoju Kórnika, Teofile już za życia otaczały niepokojące opowieści. Szerzyły się plotki, że wdowa utrzymuje takie niemoralne stosunki z mężczyznami. I to nie z byle jakimi mężczyznami, bo głównie chodziło o proboszcza katolickiego z Kórnika i pastora luterańskiego z Bnina. Po śmierci Teofili źródłem legend stał się jej portret w białej sukni, który obecnie wisi w sali jadalnej w zamku. No i w XIX wieku pośród okolicznej ludności zaczęto opowiadać taką historię, że krótko przed północą Teofila schodzi z tego portretu i przechodzi na taras zamkowy. Tam o północy do zamku podjeżdża rycerz na czarnym koniu, który zabiera panią na przejażdżkę po parku. W ten sposób podobno Teofila pokutuje za rozebranie zameczku myśliwskiego Górków nad jeziorem Kórnickim, w którym diabły miały strzec skarbu rodu Górków. A opowieść ta została przekazana przez XIX-wiecznego burgrabiego zamku, czyli Józefa Richtera, i utrzymała się w niezmienionej formie do dzisiaj, dając początek legendzie o najsłynniejszym polskim duchu, czyli o białej damie właśnie. Niezależnie od tego, czy białą damę uda się Wam spotkać, czy nie, to naprawdę warto się wybrać na zamek w Kórniku, chociażby po to, żeby przez moment zamknąć oczy i poczuć się trochę jak margrabia, hrabia i władca tego pięknego miejsca. Słuchaliście programu A Słyszałeś, że w RMF Max Poznań. Asia Meus, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: We wczesnej młodości nosił on pseudonim PZU, czyli akronim od Paweł z Ursynowa. Jednakże niedługo potem pseudonim skrócono do PZ, czyli ten, który okazał się być strzałem w dziesiątkę, również pod względem marketingowym. Tak, dzisiaj naszym gościem i bohaterem kolejnego odcinka Słyszałeś, że w RMF Max jest raper PZ.
3: Powiedz, że Ursynów jest naszym domem. Powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym ziomem. Powiedz, że jesteśmy stąd, niech każdy się dowie.
2: Paweł Jan Kapliński, czyli PZ, urodził się 18 kwietnia w roku 1980 w Warszawie. Polski raper i osobowość telewizyjna, ale także przedsiębiorca, członek duetu Płomień 81. Maradona!

A słyszałeś, że PZ występuje od roku 1998, początkowo wraz z zespołem Płomień 81, który założył ze szkolnym kolegą Marcinem Donaszem, znanym pod pseudonimem Onar. Wraz z zespołem PZ nagrał 3 albumy zatytułowane Na zawsze będę płonął. Był to rok 1990, pojawiła się płyta w roku 2000 Nasze dni i Historie z sąsiedztwa w roku 2005. W 2002 roku nakładem T1 Teraz ukazał się pierwszy album solowy PZ zatytułowany Muzyka klasyczna.

0: Polski.
1: Album roku hip-hop R&B. Taką nominację do Fryderyka dostali wraz z Mikołajem Nunem Bugajakiem. PZ, który jest naszym dzisiejszym bohaterem, w RMF Max programie, ja słyszałeś, że wystąpił także w telewizyjnym programie, a dokładnie w stacji TVN w serialu Kryminalni.

Ważnym elementem życia PZA jest także wytwórnia muzyczna. Od roku 2010 jest właścicielem i prowadzi muzyczną wytwórnię Koka Beats. Jest także właścicielem marki odzieżowej Koka. W 2010 roku, a bardziej na przełomie 10-11, został sklasyfikowany na szczycie listy 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina. Rok później znalazł się na drugim miejscu analogicznej listy opublikowanej przez serwis Porcyz. Jego młodszy brat Michał również jest raperem. Występuje pod pseudonimem Małola.

0: Mamula, PZL.
1: Początki kariery. Muzyka klasyczna, rok 1998 do 2002. Kapliński interesuje się hip-hopem jako nastolatek. We wczesnej młodości nosił przydomek PZU, jak wspominałem, co stanowiło akronim od Paweł z Ursynowa. Płomień 81, a później projekty solowe, z których najbardziej znamy PZ.
2: Jesteś laską ostrą jak tabasco non-stop. Lubisz nawet brak tlenu. Prawa to za najlepszy rap w rozumieniu. Ej, seniorita.
1: Muzyka klasyczna pojawiła się w roku 2002 i ten truskul naprawdę mocno zabłysnął w wielu głośnikach młodych ludzi w Polsce. Teledyski z tego albumu to Refleksje, Seniorita i Bez twarzy. Po sukcesie wydawnictwa muzycy przystąpili do pracy nad kolejnym albumem. 22 kwietnia 2004 roku został wydany album Muzyka Poważna.
3: Tylko oryginał ma ten dobry klimat, tylko raz słuchasz tego pierwszy raz, niech brzmi czysto.
1: BZ to także featuringi i gościnne występy. To właśnie między innymi gościnny występ na debiutanckiej płycie perkusisty zespołu T-Love, Sydneya Polaka, zatytułowanej Sydney Polak. Raper wystąpił w kompozycjach Otwieram wino oraz Radio.

albumem rapera PZ-a było Radio PZ. Później nastąpiła przerwa w karierze. Muzyką współczesną wrócił 13 czerwca roku 2019. Wtedy pojawił się single pod tytułem Obrazy Poloka, który zapowiedział album Muzyka Poważna. Wszyscy

0: Po wydaniu płyty w roku 2019 PZ ruszył na trasę koncertową Magenta Tour, jednak przez epidemię koronawirusa do skutku doszły jedynie koncerty w Katowicach, Gdyni. W 2020 roku PZ powrócił wraz z Onarem jako Płomień 81.
1: A one tańczą i noszą topy z kąpej, włosy bubblegum róż, gdy w Warszawie schodzi słońce za ich ciała, wrzące diabłu 7 dandusz.
0: Ciekawostką wydawniczą z życia PZ był rok 2016, wtedy pojawił się singiel Nie zobaczysz łez. To nagranie pojawiło się tylko w serwisie Tidal, a później w roku 2017 w styczniu udostępniony został do darmowego odsłuchu. Singiel ten, co najważniejsze, rozszedł się w liczbie ponad 10 tysięcy kopii, zdobywając status złoty. Zdobył jednocześnie pierwsze miejsce stacji hip-hop na platformie telewizyjnej. Naszym dzisiejszym bohaterem był raper PZ. A słyszałeś, że w RMF Max.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
11: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: I po reklamie.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy. RMF Max.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego...

0: kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
16: Hit na maxa.
17: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

come on, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Launch of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów, a jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś beze mnie?
14: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardudor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
18: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
22: Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Opady deszczu, jeśli się pojawią, to dopiero późnym popołudniem i w nocy. Wtedy mogą miejscami przydać się parasole. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie niskie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia do 25 kresek na plusie. Jutro za oknami więcej chmur, miejscami może też popadać, a na skali niżej. Maksymalnie termometry pokażą 17 na plusie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
23: Hity na Marvel.
24: Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po 9:00 i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami. Teraz nowka od Kungs, dajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
6: Poznań 93,5 FM.
14: Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Opady deszczu, jeśli się pojawią, to dopiero późnym popołudniem i w nocy. Wtedy mogą miejscami przydać się parasole. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie niskie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia do 25 kresek na plusie. Jutro za oknami więcej chmur, miejscami może też popadać, a na skali niżej. Maksymalnie termometry pokażą 17 na plusie.
6: RMF Max Poznań.

0: jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Długaśny weekend, więc informacji imprezowych w Poznaniu nie zabraknie. Tu RMF Max, dzień dobry! Wyspali się po środzie, mam dla was kolejne informacje, co robić w ten weekend. W końcu piątek X-Demon, Poznań, Westbam będzie. Mamy także imprezę w sobotę, oczywiście w Słodowni na minus jeden Starego Browaru. Tu rządzi Jacob Bay na wokalu, będzie przepiękny wieczór. Kulterman wam pięknie zagra. No to są kolejne propozycje, gdzie wybywać w stolicy Wielkopolski, gdzie się zabawić. W ten weekend także pogrywa klub Pacza, oczywiście. Można wybrać się na granie rezydentów i oczywiście to, co dzieje się na parkiecie na Paderewskiego. Wśród tych rzeczy, które szykują się w przyszłym, na przykład przyszły piątek, to 19 czerwca, jeszcze następny, Lana Del Rey Party. Tu progi chciałem przeczytać. Dwa progi oczywiście w Poznaniu. No i pamiętajcie, że 20 czerwca Niewald Names Day, to wszystko Marina Guy Konin. Nad jeziorem będzie statek, będzie after party, będzie zabawa do białego rana. Do line-upu jeszcze na pewno będę wracał, a do was za dwie godziny tutaj robaczki, w ten czwartek świąteczny przy RMF Max Poznań.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: One latają wszędzie!
16: I mogą usiąść nawet na tobie.
17: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
0: Gramy.
2: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
4: Czwartek przyniesie całkiem przyjemną aurę. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, nie zabraknie też przejaśnień i rozpogodzeń. W ciągu dnia deszczu raczej nie zobaczymy, choć późnym popołudniem i w nocy miejscami mogą pojawić się te opady. Wtedy warto mieć pod ręką parasol. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 25 kresek na plusie. Ciśnienie niskie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Jutro pogoda nieco się pogorszy. Chmur będzie więcej, miejscami popada, a temperatura spadnie do około 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
5: Witajcie po 10:00. Tu cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski-Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Das i jego Zoukaria.

0: To się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lata na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Sparzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
5: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
6: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
5: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
2: taniej masz. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Jak

0: co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max, za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
13: Harmonizer.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
18: Wiem, właśnie wróciłam.
17: Byłaś beze mnie?
18: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
21: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda. I po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
25: Czwartek przyniesie całkiem przyjemną aurę. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, nie zabraknie też przejaśnień i rozpogodzeń. W ciągu dnia deszczu raczej nie zobaczymy, choć późnym popołudniem i w nocy miejscami mogą pojawić się te opady. Wtedy warto mieć pod ręką parasol. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 25 kresek na plusie. Ciśnienie niskie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Jutro pogoda nieco się pogorszy. Chmur będzie więcej, miejscami popada, a temperatura spadnie do około 17 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
26: RMF Max.
27: RMF Max Poznań.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
7: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
6: Max

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
9: Na termometrach dziś nawet 25 stopni powyżej zera, choć niebo nie będzie całkowicie bezchmurne. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dopiero późnym popołudniem oraz w nocy miejscami może pojawić się deszcz, dlatego parasol może się jeszcze przydać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie niskie i do końca dnia będzie się lekko wahać. Jutro więcej chmur niż dziś, miejscami także opady deszczu, na skali wyraźnie niżej, do 17 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
10: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze sprzed ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
1: Na termometrach dziś nawet 25 stopni powyżej zera, choć niebo nie będzie całkowicie bezchmurne. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dopiero późnym popołudniem oraz w nocy miejscami może pojawić się deszcz, dlatego parasol może się jeszcze przydać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie niskie i do końca dnia będzie się lekko wahać. Jutro więcej chmur niż dziś, miejscami także opady deszczu, na skali wyraźnie niżej, do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Poznań.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dzień dobry, a co porabiają w długi weekend? Gdzie się wybierają dzisiaj? Gdzie będą tuptać nóżką w ten najbliższy weekend albo jutro, na przykład podczas piątkowego wieczoru w Poznaniu? No mam kilka propozycji. Na pewno słodownia na minus jeden Starego Browaru. Tutaj mamy Jacoba na wokalu w najbliższą sobotę i oczywiście Kultermana za DJ-kom. Taki sobotni house'owy wieczór. No to pewniak, jeśli chodzi o długi weekend. Macie ochotę na Westbama, to jutro w X-Demonie poznańskim pogrywa Westbam i na pewno zagrywamy dużo fajnej, starej Love Parade, żebyście mogli się po prostu świetnie pobawić. Klub Czekolada także nie próżnuje w długi weekend. Zaprasza z rezydentami, będzie pogrywała Schron, mocniejsze uderzenie Faster, Harder, Kubok w Schronie. Piątkowy wieczór na Spider Touch to impreza sobotnia a propos Schronu. Delikatniej, pod gołym niebem i oczywiście bardziej zmysłowo, nad poznańską Wartą, to oczywiście klub na fali zaprasza tak naprawdę codziennie. Ta muzyka grana jest na żywo, świetne pożywienie, powiedziałbym, świetne jedzonko i oczywiście dobry klimat. Nad poznańską Wartą mamy klub na fali.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
1: Prognozy na kolejne godziny bardzo dobre. Na niebie pojawią się chmury, ale będzie też sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Opady, jeśli się pojawią, to dopiero późnym popołudniem i wieczorem oraz w nocy. Wtedy warto pamiętać o parasolu. Na termometrach bardzo przyjemnie, do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i nie dokucza. Ciśnienie niskie, choć bez większych zmian. Do wieczora będzie się jedynie nieznacznie wahać. Jutro aura zrobi się bardziej jesienna. Więcej chmur, miejscami deszcz i maksymalnie około 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej.
3: Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dub Dogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem. Ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: A jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
1: Prognozy na kolejne godziny bardzo dobre. Na niebie pojawią się chmury, ale będzie też sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Opady, jeśli się pojawią, to dopiero późnym popołudniem i wieczorem oraz w nocy. Wtedy warto pamiętać o parasolu. Na termometrach bardzo przyjemnie, do 25 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i nie dokucza. Ciśnienie niskie, choć bez większych zmian. Do wieczora będzie się jedynie nieznacznie wahać. Jutro aura zrobi się bardziej jesienna. Więcej chmur, miejscami deszcz i maksymalnie około 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage Hybrid. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

0: na stałe. Pezet i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak,
0: się.
1: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał chodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
0: Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
2: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
3: I po reklamie.
0: Wyj głośniej.
5: Miej fan.
0: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
7: Choć czwartek zapowiada się ciepło, pogoda nie będzie do końca stabilna. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a deszcz jeśli się pojawi, to dopiero późnym popołudniem lub w nocy. Wtedy miejscami mogą przydać się parasole, na skali dziś nawet do 25 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien wpływać na komfort. Ciśnienie niskie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Jutro więcej chmur i miejscami opady, a temperatura wyraźnie niższa, maksymalnie do 17 kresek na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
8: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
9: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
8: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes. Less stress.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
19: Choć czwartek zapowiada się ciepło, pogoda nie będzie do końca stabilna. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a deszcz jeśli się pojawi, to dopiero późnym popołudniem lub w nocy. Wtedy miejscami mogą przydać się parasole. Na skali dziś nawet do 25 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien wpływać na komfort. Ciśnienie niskie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Jutro więcej chmur i miejscami opady, a temperatura wyraźnie niższa. Maksymalnie do 17 kresek na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nową Kia K4 w wersji kombi. Poznań Obornicka. Marvelgrupa.pl.
20: RMF Max.
21: RMF Max. Poznań.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Dzień dobry, przed 14 w Poznaniu. Czy już zaplanowali dzisiejszy wieczór, a może jutrzejszy? Tu RMF Max Poznań i oczywiście Tour de Club. Poznań Fashion Night szykuje nam się na 13. Tutaj proszę zaplanować fajny wieczór i popołudnie w klubie na fali w Poznaniu, bo rzeczywiście działo się będzie. Macie Hoda na stand-up także na fali będzie, ale na co dzień także DJ-e robią wam klimat. Zaglądajcie na profil facebookowy klubu na fali, bo spotkacie swoich ulubieńców i oczywiście ulubioną muzyczkę. Minus jeden Starego Browaru. Tutaj rządzi Vocal Hire, rządzi Jacob Bay, oczywiście z Kultermanem. Taki pomysł mają na sobotni wieczór. W kolejce Bartes Pequeño i jego This is my house. Najbliższy weekend to także weekend z targowiskiem różności, salsą i tak dalej, i tak dalej. Voice of Poznań, tak prezentuje się ekipa i całe to, co przygotowali w kontenerach, kontener art. Jak macie ochotę na fajne remiksy, to do punktu spornego na stary rynek trzeba się wybrać. Jeszcze wśród tych rzeczy, które warto by było odwiedzić ten długi weekend, może nocny targ towarzyski. Tutaj dzieje się na różnych parkietach różnie.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Sparzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
7: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
8: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
7: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Najlepiej słuchać w pracy.
16: Max robi mi dzień.
17: Max robi robotę. Yeah!
15: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
15: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabkę, uwolnij swój czas.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Poznań 93,5 FM.

jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra.

0: Pausa w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.

0: znamy. Aleks Lemiraż w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
14: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
15: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
14: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
15: To mi się podoba.
14: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
15: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Let's go.
20: Don't kill my vibe.
19: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15:00.

jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max.

Latka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Max Elektro, Twoje miasto, Twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
5: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
4: Max Elektro, Twoje miasto, Twój sklep.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne. Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl.
11: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Poznań 93,5 FM.

0: Rybic sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Siedzę na maksa.
20: Poznaj 93 i 5 FM.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samo poczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend! That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Swarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
3: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
4: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
3: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Mocno. Świeżo.
15: Leć na Maxa razem z tym.
14: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich, od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie, w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą Cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na Ciebie zachody słońca. Nie może Cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Podtańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
7: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
6: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
8: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: I po reklamie.
1: Jak działać, to na maksa.
12: Hit za hitem.
1: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: dawna, to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

0: Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
9: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
8: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś bez mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

w RMF Max doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa, Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Przepraszam, gdzie znajdę gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na Maxa.
16: Poznań 93 i

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
3: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
2: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
4: Poznaj 93 i 5 FM.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Tysiące historii, setki światów.
3: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
2: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
3: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
2: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
3: Bilety na pyrkon.pl.
2: Peleryny mile widziane.
3: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
2: Zaprasza RMF Max.
4: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
5: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
4: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
5: To mi się podoba.
4: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
5: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
6: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianą Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: prawda? Jak są pogodą? No, coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie. Yes!

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: I po reklamie.
7: Rozkręć swój dobry vibe.
8: Klasa.
7: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

fantastycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia 3 czerwca obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem, ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19:00.

0: Bo w media ekspert taniej masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Nowy adres na lato? Brzmi jak dobry plan. Poznaj inwestycje dewelopera Atal na Ramowice od nowa i Atal Parkowa w Poznaniu, a także Atal Idea Swarzędz w Swarzędzu. Nowoczesne mieszkania, świetne lokalizacje i przestrzeń, do której naprawdę chce się wracać. A teraz dodatkowo możesz zyskać rabaty, nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Odwiedź biuro sprzedaży Atal i poznaj dostępne oferty. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slums Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
16: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
17: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
18: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
19: I po reklamie.

0: L. Taki mamy weekend w RMF Max. To był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Sombr w RMF

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
19: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
25: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
26: I po reklamie.

się byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila, lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym

0: kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max to muzycznie za chwilę.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś bez mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce. Jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

The Fight of Avalia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
11: Playlista Co zrobić dzień.
12: Niech się dzieje.
11: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Czerwcowe love, California love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Fagier, szybko biegnij po podbieg.

0: aktorem był i trochę się zmył. Pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden żołądek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córczu, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Kurkówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Tysiące historii, setki światów.
2: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
1: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
2: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
1: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
2: Bilety na pyrkon.pl.
1: Peleryny mile widziane.
2: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
1: Zaprasza RMF Max.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald. W programie

0: Dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę? No daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nuta i weekend XXL. Justin

0: doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way Are to był David Guetta remiks. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No mógłby, czy nie? No David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
22: Barbara, kupiłem taniej.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
24: I po reklamie.
25: Muzyka zawsze po pierwsze.
26: Tu się czuję hity.
25: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

DJ Khaled, co łączy Aloka z RMF Max. No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khaled, Drive Into Me. Więcej o bęgerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max, Weekend XXL. To był Khaled i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki. Matillo, Without You w RMF Max.

biodraka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Mas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Rozumij serce.
9: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fenikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpikowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, kicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń. Kule kamforowe, liście laurowe. Regularne sprzątanie.

0: Candy XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.

najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: dużo za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Rozumij serce.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: Na Maxa.
4: Poznań 93,5 FM.

0: Max Poznań.
1: Świat nie ma sensu.